0: Selbst geludo Ensemble Budeschinje Cera, Noinak ja Noinario, Dorör Schaltoe Baschte Prosso, Xahainio Noe Reine Dobbe. A wonne Sashiuk, Gisu Noinario Dostalit und Wopschia Pecha Sidom Jessat Strono. Wot Hutschpno Giwad Wapsches Rio a Kooperatia hat Kposkit Gamsa Schula Pistowanje, Maya Ensemble Tse Durchstop Planoane. Mate Giswauk, Winuje, Sonikotrim, Wosse Bitost Gam.
1: Intendant Tomasz Krajbich-Nauka a jednaczelka Diana Wagnerec bieżdaj w oczywidnie hordaj na SU programu ich poskitku. 21 premieru a prapremieru ma SLA przygotowane. Przyjrzym dobiachu dla dlijenia podpisania 5. finansnego zryczenia założby za serbski lud planowanie troszku przymierzyć praj jednaczelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času da smo započeli planovati še ne bi tako otiđeć, kako budemo docela s našimi financami uvijek, možemo nek zase pozitivno da čižo da larač nastupe o financu. Naše planovanje, tako je to trošku u obliku ovo, smo se dobili dvije novo produkciju zdač, čujušim pa smo nek tola jen polni program nastajili.
1: Naprzykład z meja w oktobru małe narodniny zladuja na cilita wużyczanskie rapsodie, k tomu jedna czelka Diana Wagnerec.
2: Hej, veselime so jara, so je z Vužičanski rapsodij v mestim tajka stabilna skupina nastava. Započeli smo nekak se s šponač prijatnače morostnimi, a mestim imamo 28 stajnih rejovarjev, a rejovaki. Oni so v tem krotkim času jen celebone vopšene program sebi nazvučovali, maja hižo malo repertoar, a smo te šafnili tudi skupinu v zajšnjem leče, Jaradere ze serbskimi drastami uodwać.
1: Svečić chce ja cílit na obstače Vužičanskej rapsodie potom z osobitym zaradovaniom v oktobru. Toho runia v oktobru zmeja premiéru z narodninským programom za hižove leče 2000 zemritu v umjuču Boženu nauka kúneš.
2: A je tuda žona je na jara zajímavá umjuča, kotraž je na polu molovania a na polu ručby skutkovala. Ona bol leca 80 let stara bila a tuto jubilej sme celi ako skladnosť užívač a tie češtie program bude dovač. A na tomto program sme všetci jara veselíme, chceme ju ako umelču, ktorá še v Vúčici skutkova, ale tiež v Polsky predstaviť a ju ze všelakových stronov potretovač.
1: Další tajký veršk bude klietu tiež večerne ptači kvás, za ktorýž je Vito Bemak znova libretu napísal. Dieči smieča sa so ve dičacim ptačim kvásu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa a zubine je soky veselič. Tiež kultúrna zároda je klietu zaso plánovaná, kajž tiež votovská noc zbájo. Tuta zmeje svoju premiéru klietu pak hakle dve nedeli po sviatkach. Zešiuk k noj rajnej dobie ma boz vujnš prini nakvad so ižove čiščani produkuje.
0: Mati Gisvauk je rozpravljal v nekotrih verškach noje rajneje dobe srbskoho ľudového ansambla Budešin.

Jeszcze przed nächsten tydzeniem i spoczatk lecznych prózdnin smy tam z nuczkami pobyli, a jeho drewy jenem różku leżo, ale tola wula dali. Nietko żaruje zwierzęc biskupicowo Brunoho Medwedża Balua. 24 let staremu zwierzęciu dyrbiachu dać szprycu, co mu się womiry, a naprzed co wusnyć. Medwedź nie może się hiżo ledma stanyć, albo so hełak na niekajke właśnie hibać, a tute problemy mieje się też hiżo niemale dwie leče do, tak so dobiachu so chcejo no chcejo češki rozsutnetko stvorič. Cici let stara Toaška Balua Medvedžica Jane, ta bydli tam netko sam ľudka v tamnejším hajnišču, snaču raz vopetače biskopice šak nesu daloko preč.

Dzięki za jeszcze Jacksos. Tu Małgorzata Uściłowska, to bierze Atelier Julie. Dennis Wenzel, krótko do na pół ósmej.

0: Den Coppola Dame, da Butto. Dziwadwo na czumie serbskie rzeczy w Bokuach poskoczuje jeżoniko trelita skupina wokoło huczbnika Franka Koseka od serbskiej skupiny Kula Bula. A jeho miachu naši kolegojo delno serbsko rozwasa przy telefonie. Što je im vo neušednym poskytku rozprawiał, to zima za nas Monika Gerdesua.
1: Leca mei, juniju a juliju su iżo przedstajenia mieli. Za august tajke znoa przypowiedza. Ale što to dokładnie je? Kajż Frank Kosek praj, szak nie je dziwadło posłownie na czumie, ale z czuma widzieć.
2: To buzo dziwadło przy Rydzce, dziwadło na Brogu. I tam są te powieściowe figury, ta przespołnica, ten Nikos, ten budnik Duce, a te ulicy, tym przygodowajam tam, jak to niega było w błotach, a co się wszystko stało.
1: Po takim bajowe figury z Brioha struwia opowiadają. Na czumie nimo płacem hostom, co su czynili a dożywili. Se scene wumyslili, a teksty spisali su na przykład delnosarbski kulturnik Michael Apel, albo jako spiewar znaty Gerald Schön, a dalsi. Michael Apel też jedną z figurą sam przedstawi.
2: Ten miał tak przedstawi ten Nikus, a ten tak z publikumem pen Rejo na Zelenej Luce.
1: Po takim literatura a samo Reje raja rolu, ale też huczba.
2: Na tych żywadłowych stacjonach ja by tak gronie tam się takie spiewa, a potem mamy takie żywą muzyku z Kulobulu takie na Zelenej Luce.
1: Huczba na Zelenej Luce. Što je mjeno burkuskeho hosčenca, to rika večo počo umikovanju se da išče koncert za skupinu Kula Bula. Zjara mnoho stronskim programom.
2: To je internacionalna folklora, to je pičko džesa, a tam su teke serbske štucki pedla, a teke serbske štucki, džesove štucki teke. I mame teke internacionalne titule s serbskim tekstom. Na psikvat, engelski Wonderful World, to je veličný svět pro nás. Grojmi ga, also kvando.
1: Zoby publikum rozumiu, što oni serbsce zpěvaja, jemu v obsávaných štučku ve připověďach trochu rozkvadu. A na tuto vašně je serbština přeco sobou prezentna. Tuta dvůryčnost je jim vážna, praj Frank Kosek.
2: No ja myslím, až v Brotách trebáme za našich turistov také ten serbský element kultury, dokudáš, často neznajú, za co sú tam tie serbské pomenovania všude a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dla to k tomu cíníme.
1: Kartky za taký program môže si zájimci kúpiť v Burkovách na Zelenej Luce, Niemsce ríka hosčen z Grúne Eke. Raz v obmiesac, kunst týdženia to poskyčuje. Čomario startuje prvnú túru s čomom po sprevinných groblách a čugách v 18 hodinách. Samovo ječ a píče na čomie je postarané. A když konc augusta zaso serbské dživadvo přiřece vabí a potom koncert, to bude Frank Kosek tež zaso podľa.
0: Dokvádny termín, za to je piatk, za týden 28. augusta. Heiß nach so tutun sa skupinski wulit hodji zawischis so so runetisch vorne du hast war domis nas krustschitz dopomnili woni so menutze hijara steiki wulit do voto se serbskim dživadvom na priose a koncertom potem doživili.

Jetzt mam spetob nu podniu przestoku ze serskim programom synażiam aż co apetit sobu przyniosli dajszo sebe nasze żince już na temę ze stwodzieś. Kake to su, to wam net ulicujemy przy mikrofonie ja za was Ania Kochoc-Szwarcowa.

zachopisz, co my ze zisiecym pestrobom z czoinkom do tego zaznio spił ze spiwarkami a spiwariami chrzeboskiego zisiecego musicala, nigdy nie czachaj se z mylku, z nimi przyjrzasz do prytka, wy nie spiwaju, toż troszczujące słowa, treba już zisie morosne za zachopięk szule przyjrzucy tydzień, jo a dobru radu tego, aż nie dejsz, że nie zgubisz szetwe je cuwania.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohojovaš, Žižec se pastro. Vecářského programa.
1: Gölne Monster, graju žinca sobu v našom čojenku, ljubo žiši, veni maju apetit na karnikelovu pastu. Oje, buža se karnikeloma neco staš?
2: Mulik a ulicka. Mulikoju jo davno vestudne, šedne na sveju šešenicu ulicku gledaš, ju došule a teke zase domoj prevožuvaš. Ulicka jo taki bejazny karnikel, kakiegoś w geli dwejce nie natyżosz. Za każdym bomom liży sołu sutasz, a za każdym kryckom liżka łaka. Ako gronione, to se mulikoju z cewego nie spodoba. Dogodla, co mulik żynca ulicy czach wotwucysz.
3: Gledaj, ulicka, nie obrażaj se niento. Dogodla nic. Jolice nie mylim, jona ma gulny monster na pytach. A w autoru Jacor nie smiał żadnemu gulnemu monsteroju do drogi zabiegnąć.
4: Dogodla nic.
3: Dokulaj su wyni, cywy tydzień lubosny stwyrynka. Jano w autoru mają przecej apetyt na karnykelową pastu.
4: A co nie to kietujemy? Jaka nie kupisz, że tak karnikelowa pasta?
3: Żeń miernie dalej, cało miernie, a nie obraczaj się. Jolic mamy gluku, więc makajomy liszku albo sowu.
4: To mu gady gluka kronisz, gaś mi liszku albo sowu zmakajomy?
3: Liszki a sowy stwierdzi, ja co razi gulne monstery żeru. Wiele lubię, ako nas karnikle. Pytakiem, żeń jużo. A gleda jano, rovno ven.
2: Mulicka nie je ugledava. Daniš lišku, daniš sovu. A jo se ze svojim šeškom, mulikom, cevo přezno jona domoj vrošiva. Net jo skrceva padušu, aby všen čach, ketariše v geli přetrava, se vedušovava. Naraz se vena demeslijo?
4: Ej, mulik, žinca pak nejo stvrk. Gelny mężczyzna nie by nas żynca z ciebiego zeżrał. Żynca ga jo spytk.
3: Ach, wiesz ty, ulicka. Poprzałem jo cewo szajadno, który żynca jo.
4: To pak nie rozumiem.
3: No, lesne mężczyzny gazyłszym nie dają. W autoru nic, z rodu takie nic, a do cewego. Żydnie, rozumiesz?
2: Ved tego casa gelne karnikele zase viacele pegeli skakaju. Nie som žednego výživa, aby mi učahadla zecik plne. Snaž zaleži to teke na tom, až karnikele žedne zeciki nenose.

0: RBB Serbski program. Powiedzcie.
1: Nowe napszawy przeszywo brachoju wody w Sprewi obwliwują miastem teke turyzm. Kak glieda generacja Z na turyzm we Błotach? Ksie wani ho swoj dowoj przeporasz? A kak ugleda z obradom na zachopienku szulskiego lieta? K tomu wiecie a dalszne nowości słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szecowa. Dobry dzień! Usoke temperatury wird nalesza sem a uwestane deszcz su przywestczili wodowu sytuacju w podpodniu Bramborskie. Wesibnie plas brewie derje nie ugledajo, a to se ustatkujo na błota a turyzm. Wes brewi nie bierze momentanie doszcz wody, gaszyńskie jazory su teke upercerane. Togodla su zagronite zastojnstwa, ako krajne amt za obswiet a druge, ninto dalszne napszawy za żarjenje wody w krajinie postajili. Przytom maju se po koncepcie za nisku wody we sprewi. Miaze drugim su wetnienta ci puszczalnice w dolnych płotach za Lubinom zastajone. Padlowańskie coniki a padlowańskie delki mogu se pak nadale przenosować. Zakaz brasza wody z rieku a czugu w naszym regionie za obydlario se teke przygotujo. Generacja Z w Błotach. Ksie młode luże lubnią oglądasz. Mezo miesto im bitowasz, co w dowolu pytaju. Z tymi przeszaniami su se zabierali studenty Usokeje Szule Bremen w kooperacji z lubniojskim mistrzańskim marketingom. W ramiku ekskursje su studenty byli w Lubnioje namiestnie, su powiedali z turystikariami, a su uprobirowali turystiske pobytowania. Szako su sami dzwonki tak pomieniowaneje generacje Z, to groni narożone miaze letami pieš a żywe żaset a 2012. Przydatnie su online napszaszowali swoju cilowu kupku. Usledki su byli pozitivne. Pobytowania w Lubnioje młodym lużam spodobaju. Za wiacon rozwiaselienie życzy se hyści baru albo podobne. Na party turyzm przytom pak nie myślę. Ważne pak jo, a steje se pobytowania online zwikowasz, a za smartfon przystupnisz. Skońcnie za se wolasz cenie za obydlariu w korieniu, rogiencu albo kibuszu. Žinca se vytvorijo nova hošebuska okolica v podpunoce mesta. Jadna pšestšljecu tvarili novu okolicu. Oni v lešu su juž dotvarili žel drogi B186 mjaze barščom a hošebusom. Žinca pšipuščiju za obhrad zvisk mjaze zvieskoveju drogu a autodrogu a pešnasčo. Z tym deje wesebnie nakładne auta direktnie do podpunocnego żyla miasta przejeż mec, a nie musi se wobijasz przez sreż miasta albo te małke wiesne żyle. A my wystaniamy przy obchadze. Ze startom nowego szulskiego lieta, po takim wytpenieżelego z 24 augusta, płasze w Rożebusu a okolinie nowe jestne plany w bliskim obchadze. W mieście przepołożyju linię tramwajku, tak aż nięto kuszta linia przez gwone dworniszczo jeżo. Teke seż busowych linio se z nowym planom utwario, a dostanio przydatne zastaniszcza, a direktne zwiski. Z tym se polepszyjo przywizanie ważnych cilu, ako Wóżyski Science Park, albo Wóżyski Park, to groni nakupowański centrum do smiera żylu. Wesebnie we gwonych obchadowych casach dajo wytnięta gustczejsze pobytowanie jezbo.
0: Wiedro.
1: Żyńca jo wiedro mieniate z wielem rokawami, a lepta wizimy swynco. Na maksymalnie 20 do 24 stopniu stupają temperatury. Przytom se casy deszcz pada. A krotkie niewiedro myżo tekera spodlabysz.

0: Przy telefonie mam nintą redaktorku naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik, a to ja Jill Francis Kettlitzolz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Ja, mega, co my zase wierzysz, na co myśmy się jasali, że w tym nowym udaszu. Ja, są jeszcze ferie, znaczy masz zase dzisiejszy bok, albo już nieco ze szulu, dokolaszka skoro ze szula zachopio.
1: Also, aby dzisiaj mogli ten sledny tydzień ferie jeszcze pićku ukosztować, mamy jeden dzisiejszy bok. Przy czym się wie, niekuta reżysi trzeba ją pomoc. Przy serskiej rece to ja cele jasne, gaż sami mogą czytać, to dzisiejszy czojenko na tą bocę, jo to wiegin super. Z pomocy mamy, albo tak, gaż starejszy może tej serskiej, jo to znasz pomoc. Also tam, że w ulicy wańce wy to, jak są nastali ślepice, a to ja bajka, to nie jest przyrodowiedna wierność. A tak ktoś znają naszą serię w dwiema kercorom, a w deśnie, może się na to wiaselisz aż trochę dalej, z Arnoszczom a Edgarom. A wysypne zrytkę zwierzęta, nie to przyrze obszaru przyrodowieda, w błotach są takie tema.
0: Po takim nieco za ferie, ale znasz, zabierasz się takie już ze szulu, dokoła się przygotowański, to już dzień szuży we szulach.
1: Ja, ten nowacki se zawieszcie już wiasele na prydnu redoniu, a przedtem na zaszulowanie, to debyś wysypne czojenie za familiu, a se wie wysypne za to gole. Götno tu tego czojenia możesz znasz takie pyłuszysz z wysypne drastu, a za to se goži serska drastva se ve, abo ako alternativa jedna modiska varianta. Moda, ktorá je inspirirovaná v serske drastve a také neco dostaňoš napríklad v Zare Gwiszczojc z Lupňova, vena jo pe babypause zase startovala a ja już pilnie zastarała z czubcęńską zakładną szulu z takimi drastwinnymi bluzami a koszulami między drugim. A ja piczku ku tej temie, ku może zare Gwiszczojc, a wytoż tej designace, to ja za nas ten raz przynosował Peter Becker.
0: A taki wesebny fenomen, ako sme dożywili już sredny tyżynicka, wo tam takie piszesz o?
1: Jo, to jo celé jasné, gaž tejto byš s rytným fotom a tak to môžo planas přeci akle týždeň pöstie příš. No, to jo se stalo v srjodu, no, sledný týždeň v srjodu a v noci na stvrtk a náš redakcijský kync je v autora, to groni to nejo možno v takém páže, až my sme aktuálne, ale to negroni, až nesmio, my to ešte nučímeš. Also se vie se jadno v zajšmíše svimca a teke v Perseide, no. Jo, což nastupá to foto, s kterým jsme to prezentujeme net na prednom boce. Tam, jo, nejsme všechno samské měnění měli v redakci, ta jedna jo groniva, ach, tak tady to nejo. A já jsem si myslel, ale to je super atmosféra, mě se to zpědová. To musíš já sami klidáš, ale to je na kuštupat zajíš mi se svinca v botách, v radušu, lid se vám to zpědová, abo nic, a text tak a tak, ještě libru jo informácie, a také jo téma, až lůže jsou měli možnost, že na Grodkojském tormě v Chřebuzu obklidováš, zajíš mi se Svinca. A ta druga tema, ako zvisujo s tym, so byli te Perseide, dokolaž ten termin jo był eben při samym samski, nepewe zajšmíše svinca, a potom také gwestčiny, také vesebne, ako su mieli svoj maximum, k tomu nemáme foto, ale môžeš sa v texte v tom informirovaš.
0: Na každý pád, na to si jasali mi jo, ale te kokote ga teke veliku rolu grajú tuchelu najsach.
1: Ja, myśmy sreć sezony kokota, to se wie, a to godla librujemy takie jeden bok z kokotami. Ja, takie jeden nieaktualny ja pödla, ten z Białej Góry sme uši nuć zeli, a ovece se wie takie aktualne kokoty wird końca tyżenia, na przykład z Rogozna, z Trobic, a z Ochoze. Musím go niż wegen zajmne.
0: Tak a tak, zajmne udaše zase našego sarskiego tyżenika Nowy Casnik, na nimi to tak klince, se jaselime na nowo udaše a při telefonie jo była redaktorka Jill Francis Kettlitzolz. Učobne žek za šukne ta informácia a žicim ešte jednu spodobnú srodu.
1: Ta žicim teke a rád jo se stalo, přeci rád.

0: Jo, jużo, wet penje żeliko stoi pla nas w naszej rubryce Muzyka tyżynia, K-pop muzyka w sreżisztu. Po takim koreańska popowa muzyka wiczeka, co my w naszym morzyńskim magazynie Bubak wiedzy około tego fenomena K-pop ulicu wasz w specjalnym uszczewaniu. Koreańska popowa muzyka gajo tuchylu kradu oblubowana pla młodeje generacje. Po takim dejali wicze na kuszdopad zaszaltować serski program. Cora a przedcora my wam najuspieszniejsze kubki przedstawili. Jo a ninto, co nam autor wiczejszego specjalnego uszczewania nasz bubak, moderator Jakob Pridichkeit, sveju najlubszu K-pop band przedstawisz.
1: Zinzajszny dzień dają nieliczobne K-pop kubki. Przy samym tyżyński debiutują nowe kubki. Moja najlubsza kubka pak jo już wiele lata samska. Espa. Stary głosowa kubka jo startowała swoją karierę 2020, a jo już ze swoim debiut songom ten K-pop świat na głowu stawiła. Raz ka 5 tygodniu po jej debitu su byli 3 raz nominirowane za jedno z najważniejszych muzykowych mytów w Korei. Espa jo stwerio perfektną symbiozu z muzyki a estetyki, kotadaż jo jedno razna. Futuristyczne elementy w muzyce a video su seno trajne zmienili, a zakład za koncepty wiele nowych kubku tworili. Ich song Supernova jo nieco cała wesepnego dojśpił. Perfect All Kill. Toż ten uraz se używa gaż umiec, aby kubka stoi na prednym miejscu szyknych czartowych listczynów w Korei.
0: Ja widzę, że to jest po takim koreańska popowa muzyka w sreżiszczu Bubaka na gęzińskie specjalne uszczewanie mężesza zjazdzisz w kubkach. Ako espa zgniesza widzę jeszcze wiele wiedzy, a tak w całym K-pop świecie, a hujonin to spił supernowa kubki espa. I'm like some

zachopisz, co my ze dzisiejszym pestrobą, z czoinką, do tego zaznijo spiły ze spiwarkami a spiwariami chrzeboskiego dzisiejszego musicala, nigdy nie czachaj se z mylku, z nimi przyjrzysz do prytka, wy nie spiwają toszte troszczujące słowa. Trzeba już dzisiaj morosne za zachopięk szule przyjrzucy tydzień, jo a dobru radu tego, aż nie dejsz, że nie zgubisz szetwe cuwania.

0: Раз, два, чи! Жішік Радіо! Жішік Радіо! Ой, я ваш! Жішік це пасту!
1: Царського програма! Гельне монстер! Граю жінця собу в нашому чоєнку, любо жіші, вені маю апетит на карнікелову пасту. Ой, бужа се карнікелома не цосташ?
2: Мулік, а уліцька. Mulikoju jo davno vestudne, šedne na sveju šešenicu ulicku gledaš, ju došule, a teke zase domoj prevoživaš. Ulicka jo taki bejazne karnikel, kakegož v geli dvejce nenatežoš. Za kuždem bomom viži sousutaš, a za kuždem krickom liška vaka. Ako gronjone, to se mulikoju z cevego nespodeba. Dogodla, co mulik žinca ulice čach vodvodziš.
3: Gledaj, ulicka, ne obražaj se njen to. Dogodla nis. Jolice nemelim, jo nama gulny monster na petach. A v autoru jacor ne smiju žednemu gulnemu monsteroju do drogi zabiegneš.
4: Dogodla nis.
3: Dokulaj su vini. Cały tydzień lubosne stwierynka, jano w autoru, mają przecej apetyt na karnikelową pastu.
4: A co nie to kiedujemy? Jaka nie kupisz, że tak karnikelowa pasta?
3: Żeń miernie dalej, cało miernie, a nie obrażaj się. Jolic mamy gluku, więc makajemy liszku albo sowu.
4: Tomu gade kluka kroniš, gaš mi lišku abo sovu zmakajo mi?
3: Liški a sove stvrtk jacor raži gulne monstere žeru. Jele ljubje, ako naska nikle. Petakem, žen južo, a gleda jano, rovno ven.
2: Mulicka nije ugledava, daniš lišku, daniš sovu. A jo se ze svojim šeškom, mulikom, cevo pšezno jona domoj vrošiva. Net jo skrceva padušu, aby všen čach, ketaryše v geli přetrava, se vedušovava. Naraz se vena demyslio?
4: Ej, Vulik, žinca pak nejo stvrtk. Gelny monster nebe nas žinca z cevego zežral. Žinca ga jo spetk.
3: Ach, vieš ty, Ulicka, popšalem jo cevo šajadno, ketary žinca jo.
4: To pak nie rozumiem.
3: No, lesne monstery gazyłszym nie dają. W autoru nic, z rodu takie nic, a do całego. Żednie, rozumiesz?
2: Wed tego czasu gelne karnikele zase wiasele pegeli skakają. Nie są żadnego wyżywa, aby mił czacha dla zecyk pełne. Snaż zależy to takie na tom, až karnikele žedne zeciky nenose.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Nowe napšawe přešivo brachoju vede ve sprevi obvlivuju mjastym teke turizm. Kak glieda generacja Z na turizm ve Błotach? Kšie vrni ho svoj dovoj přeporaš? A kak ugleda se s obradom na zachopienku šulskiego lieta? K tomu vece a dalšne novosti svišišo ninto v našich aktualnych povestčach při mikrofonie Jodiana Šecova. Dobre žijen! Usoke temperature wird nalesha sem a uwestane desch su pšivestčili vodovu situaciju v podpodnju Bramborskije. Vesibnje plas brevje derje nje ugledajo, a to se ustatkujo na błota a turizm. Ves brevi nje beže momentanje dost čvrde, gašenske jazore su teke upercerane. Togodla su zagronite zastojnstva, ako krajne amt za obsvjet a druge, ninto dalšne napšave za žarjenje vode v krajinje postajili. Pritom maju se po koncepše za nisku vodu ves brevi. Mjase drugim su vetnienta či pustčalnice v dolnych płotach za Lubinom zastajone. Padlovańske coniki a padlovańske delki mogu se pak nadale přenosować. Zakaz brasza wody z rieku a czugu w naszym regionie za obydlario se teke przygotujo. Generacja Z w Błotach. Kšie młode luže lubnio ogledasz? Mežo miesto jim bituwaš, co w dowolu pytaju? Z tymi przeszaniami są se zabierali studenty Usokieje Szule Bremen w kooperacji z lubniojskim mistrzańskim marketingom. W ramiku ekskursie są studenty byli w Lubnioje namiestnie, są powiedali z turystikariami, a są uprobirowali turystyjskie pobytowania. Szako są sami dzwonki tak pomieniowanej generacji Z, to groni narożonym jazeletami Pesz a Żywyżaset a 2012. Przydatnie są online napszaszowali swoją cilową kupku. Usledki są byli pozytywne. Pobytowania w Lubnioje młodym lużam spodobają. Za wiacone rozwiaselienie życzy se hyści baru albo podobne. Na party turyzm przytom pak nie myślę. Ważne pak jo, a steje se pobytowania online zwikowasz, a za smartfon przystupnisz. Skońcnie za se wolasz cenie za obydlariowe korienju, rogiencu albo kibuszu. Žinca se vytvorijo nova hošebuska okolica v podpunoce mesta. Jadna pšestšljecu tvarili novu okolicu. Oni v lešu su juž dotvarili žel drogi B186 mjaz barščom a hošebusom. Žinca pšipuščiju za obhrad zvisk mjaz zvieskovejo drogu a autodrogu a pešnasčo. Z tym deje wysybnie nakładne auta direktnie do podpunocnego żyla miasta przejeżmyc, a nie musi się wobijać przez sreż miasta albo te małke wiesne żyle. A my wystaniamy przy obcharze. Ze startom nowego szulskiego lieta, po takim wytpenieżelego z 24 augusta, płasze w Rożebusu a okolinie nowe jestne plany w bliskim obcharze. W mieście przepołożyju linię tramwajku, tak aż nieto kuszta linia przez gwone dworniszczo jeżo. Teke sesz busowych linio se z nowym planom utwario, a dostanio przydatne zastaniszcza, a direktne zwiski. Z tym se polepszyjo przywizanie ważnych cilu, ako Wóżyski Science Park, albo Wóżyski Park, to groni nakupowański centrum do smiera żylu. Wesebnie we gwonych obchadowych casach dajo wytnięta gustczejsze pobytowanie jezbu.
0: Wiedro.
1: Żyńca jo wiedro mieniate z wielem rokawami, a lepta wizimy swynco. Na maksymalnie 20 do 24 stopniu stupają temperatury. Przytom se casy deszcz pada. A krotkie niewiedro myżo tekera spodlabysz.

0: Przy telefonie mam nintą redaktorku naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik, a to ja Jill Francis Ketlitzolz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Ja, mega, co my zase wierzysz, na co myśmy się jasaliś w tym nowym udaszu. Ja, są jeszcze ferie, znaczy masz zase dzisiejszy bok, albo już nieco ze szulu, dokolaszko skoro ze szula zachopio.
1: Also, aby dzisiaj mogli ten sledny tydzień ferie jeszcze pićku ukosztować, mamy jeden dzisiejszy bok. Przy czym się wie, niektóre rzeczy trzeba ją pomóc. Przy serskiej rzece to jest cele jasne, gdyż sami mogą czytać, to rzeczy czojenko na tym bocie, jo to wiegin super. Z pomocy mamy, albo tak, gdyż starsze może tej serski, jo to znasz pomoc. Also tam, że w ulicy wędzę, wie to, jak są nastali ślepice, a to jest bajka. To nie jest przyrodowiedna wierność. A teke ktoś znają naszą serię w dwiema kocorom, a w deśnie, może się na to wiaselisz jeszcze dalej, z Arnoszczom a Edgarom. A wysypne zrytke zwierzęta, nie to przyrze obszaru przyrodowieda, w błotach są teke tema.
0: Po takim nieco za ferie, ale znasz, zabierasz się takie już ze szulu, dokoli się przygotowański tydzień szuli we szulach.
1: Ja, ten nowacki se zawieszcie już wiasele na prydnu redoniu, a przed tym na zaszulowanie. To debyś wysypne czojenie za familiu, a sobie wysypnie za to gole. Godno tu tego czojenia możesz znasz takie pyłuszysz z wysypne drastu, a za to se goži serska drastva se ve, abo ako alternativa jedna modiska varianta. Moda, ktorá je inspirirovaná v serskej drastve a také neco dostaneš napríklad v Zare Gwiszczojc z Lupňova, vena jo p babypause zase startovala a jo jużo pilnie zastarała czubcęńsku zakwatną szulu z takimi drastwinymi bluzami a koszulami między drugim. A jo piczku ku tej temie, ku może zare Gwiszczojc, a wytoż tej designace, to jo za nas ten raz przynosował Peter Becker.
0: A taki wesebny fenomen, ako sme dożywili jużo sredne tyżynicka, wo tam teke piszesz o?
1: Jo, to jest całe jasne, gdyż ty to bysz z rytnym fotom, a tak to może planas przecej, akle tydzień pöscie przyjść. No, to ja se stało srodu, no, sletny tydzień srodu, a w nocy na stwórk, a nasz redakcyjski kręc jo w autora, to groni to nie możno w takim parze, aż myśmy aktualne, ale to nie groni, aż nie smio my to jeszcze nucimy. Also se wie se jadno w zajśmisie swymca, a teke w perseidy, no. Jo, coś nastupa to foto, z którym my to prezentujemy net na prednym bocie. Tam, jo, nie jesteśmy szybko sam z kamieniem mieli w redakcji, ta jedna jo groniwa, ach, tak, der to nie jo. A ja sam sobie myślę, ale to jest super atmosfera, mi się to spodoba. To musisz ja sami gledać, ale to ja na kuszczupach zajść mi się swinca w błotach, w raduszu, lice wam to spodoba, albo nic, a tekst tak, a tak, jeszcze libru jo informacje, a teke jo tema, aż ludzie są mieli możliwość na grodkojskim tormie w Chorzebuzu obgledować, zajść mi się Svinca. A ta druga tema, ako zvisujo s tym, so byli te perseidy, dokolaž ten termin jo był eben při samym samski, najpierw zajš mi się svinca, a potom také gwiezdčiny, také vesipne, ako su mieli svoju maximum. K tomu nie mamy foto, ale môžeš se v tekstče v tom informirovaš.
0: Na kužde pát, na to si jasalíme, jo, ale te kokote ga teke veliku rolu grajú tuchelu najsach.
1: Jo, myśmy sreć sezony kokota, to se wie, a to godla librujemy teke jeden bok z kokotami. Jo, teke jeden nieaktualny jo pödla, ten z Białej Góry sme uši nuć zeli, a ovece se wie teke aktualne kokoty wird końca tyżynia, na przykład z Rogozna, z Trobic, a z Ochoze. Musim go nisz wiegin zajmne.
0: Tak, a tak, zajmne udasze zase naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik, na nim mnie to tak klince, se jaselimy na nowo udasze, a przy telefonie jo była redaktorka Jill Francis Ketlitzolz. Uczomny żyk za szukne te informacje, a życzym jeszcze jedną z podobną srodu.
1: To życzym teke, a rad jo se stało, przecej rad.